bosabre kata twa ne se abraham ni onyankopon na te nokrem bra gura de fra ne kachira ne se me ni onyankopon twie dia po na te mani na ye pe na mema mapam adam ne wontem twa ne se oyie sitiem amen.